na wokawa sɛ enti ɔdɔfoɔ wotie deɛ sɛfɛ dunom yi yɛwa sotiɛ bp ɛpɛhu deɛ na bɛba ɛhoɔ bi wɔ hɔ sɛ prostate imagine ɛma nyɛ bi ma sɛ wɛdi